Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spliffixa, Parnomixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

Teraz dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: W rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

właśnie takim wejściem, jakim wejściem zaliczyłem Bittersweet Festival, który odbył się nie w poprzedni, tylko jeszcze poprzedni weekend, bo jednego You've Got The Vibe w te wakacje z wami nie było. Ale wraca Maciej Bancerz przed mikrofon, Weronika Pawlak realizuje. W tle już leci Tommy Cash z Iggy Mel, Miss Universe, ich najnowszy kawałek, który był chyba wypuszczony nawet w dniu koncertu, który się odbył w Poznaniu. Był to koncert spontanicznie zorganizowany. Jeden z artystów nie mógł dojechać i wtedy Tommy Cash wskoczył momentalnie, chyba na kilka dni przed samym wydarzeniem, na pierwszy dzień od razu. I tak naprawdę dla wielu to był pierwszy koncert tego dnia, który był wypełniony muzyką, którą warto zobaczyć na koncercie. Bittersweet ma bardzo dobry Good Taste Music, tak się nazywa organizacja, która tworzy Bittersweet. Jest to druga edycja, jest kilka rzeczy, które wymagają poprawy albo są pewne obawy, ale o nich może nie będziemy wspominać, tylko o tych fajnych emocjach i przeżyciach, które na Bittersweetie razem z przyjaciółmi zobaczyłem. Lorde za chwilę z Man of the Year, a potem przejdziemy do artysty, którego niestety nie zobaczyłem, a właściwie zobaczyłem tylko na 2 minuty, ale bardzo chętnie bym się wybrał, gdybym był po prostu specjalnie na ich koncert, jak się też zdarzy z wieloma artystami, których dziś usłyszymy. Zapraszam do Bittersweeta.

nowozelandkę, którą właśnie słyszeliśmy, czyli Lorde. Udało mi się usłyszeć w ciągu roku ostatniego dwukrotnie już po wydaniu tego albumu. Widzę, jak się zmieniło też podejście koncertowe, przynajmniej na festiwalu, w stosunku do tego, jak intymny był koncert w łódzkiej Atlas Arenie. Oba koncerty miały w sobie coś fajnego, ten był bardziej może imprezowy i nie dziwię się, bo też pewnie było mniej osób, które śpiewają wszystkie piosenki słowo w słowo, gdy na arenie właśnie można było to dostrzec. Man of the Year jest piosenką pełną kontrastów i też ten festiwal Bittersweet sam sobie w nazwie ma ten kontrast i kontrastem też są pewnie przeżycia uczestników. Niektórzy byli właśnie utknięci w jakichś kolejkach, a inni przeżywali swoje najlepsze chwile, gdy pan sterujący kolejką miał jakieś śmieszne przyśpiewki albo zagadanki i bardzo ludzie go docenili. Później się okazało, że to chyba nawet ktoś był z lokalnego teatru, akurat sobie tak dorabiał, sterując tłumem na Bittersweecie. Swoją drogą teatr muzyczny z Poznania też wystąpił i wiele takich inicjatyw. Była też muzyka poważna, na sam koniec wybrzmiał Bittersweet.

Niezawodne też było oczywiście tego dnia Moity, na które się wybraliśmy właściwie z Lorda, a ja dołączyłem po chwili, zostając na parę minut na MPA. Moity sail przed nami, po czym główny punkt, headliner tego dnia, czyli Gorillaz. Posłuchamy Gorillaz z Idols, The God of Lying, bo Idols też słyszałem w tym roku.

0: know the unknown, the spiritual, the alien.
1: Who am I?

Warto dodać, że w utworze, który słyszeliśmy, słyszeliśmy go też na Bittersweetie, właśnie na Bittersweet Stage, razem z tym artystą, wokalistą Idols. Bardzo fajnie było go zobaczyć po raz kolejny na openerze. Zagrali świetny koncert, zaskoczyli mnie bardzo i był mocno transowy, że tak powiem. Wydawało się, że przedstawią ciągłą historię, aż w pewnym momencie cię wybijają śpiewaniem Last Christmas, w wersji Mariah Carey. A my teraz słyszymy Paula Kalkbrennera, który zakończył pierwszy dzień pełen emocji i przeróżnych artystów z krańców muzyki i emocji, ale jednak budzących bardzo fajne skojarzenia, szczególnie te koncertowe. Słyszymy jeden z najnowszych kawałków we współpracy ze Stromae. Paul Kalkbrenner, co ciekawe, ujawił mi się już wcześniej na tym festiwalu. Ktoś nosił jego koszulkę, ale miał włosy i już myślałem, że Paweł z Niemiec zdążył odwiedzić Turcję na parę dni, ale nie. Okazało się, że wszystko jest po staremu, a muzyka jest po staremu bardzo dobra. Gesse, Sue, Claire, a my za chwilę posłuchamy Chetta Fakera z utworem Low, który słyszałem już następnego dnia.

To jest jeden z moich ulubionych utworów, choć nie bardzo znany, Cheta Fakera, którego już wcześniej miałem okazję zobaczyć jako Nick Murphy na jednym z innych festiwali, już chyba nie pamiętam, może jakimś Kraków Live, ale ten utwór Low gdzieś na moich playlistach się pojawiał wielokrotnie. Tak samo jak ten utwór, który teraz usłyszymy. Co prawda Aurora nie wystąpiła na tym festiwalu, przynajmniej w tym roku, a Tom Odell wystąpił, którego znacie pewnie głównie za Another Love, ale stwierdziłem, że nie będziemy grać banału, tylko zagram mój ulubiony utwór jego z Aurorą, który się składa, że jest właśnie bardzo krótki, więc nie będę długo mówił. Butterflies, a my zaraz usłyszymy Parcels Overnight, czyli kolejny zespół, którego nie udało mi się usłyszeć, ale warto było, bo już za chwilę 21.

0: I teraz właśnie już w tle One Way 21 Pilots, nie bez kozery, ich skrót to TOP. Oczywiście był to najbardziej emocjonalny i najciekawszy dla mnie koncert, mimo że widziałem 21 Pilots po raz kolejny, ale jest to kwestia też nostalgii. Zagrali bardzo dużo klasycznych utworów, chociaż niektóre właśnie pominęli, jak Heavy Dirty Soul czy Car Radio. Niektórzy byli zdziwieni, że właśnie tego Car Radio nie było, nawet się nie spodziewali. Tutaj pozdrawiam moją dziewczynę, która wręcz nie spodziewała się, że tak może to zajść. Niestety na festiwalach playlista jest zawsze, setlista jest okrojona, więc warto wybrać się na pełnoprawny koncert, jednak najnowszy album można było dopiero teraz usłyszeć i fajnie było to usłyszeć, dlatego też posłuchamy dwa utwory z tego najnowszego albumu, który właśnie udało mi się też usłyszeć na samym festiwalu Bittersweet. 21 Pilots, Rovier przed nami, a potem Rysy Bash Orchids, bo na sam koniec już w emocjach jedynie trafiłem na jakiś afterowy koncert na PKO BP i był też koncert Grupsona tuż obok na strefie Żubrówki, więc też usłyszałem znakomity remix, który wykonał Sudo. A my teraz słuchamy Rovier.
1: Josh, call me back. I'm not opposed to One Way going into Days Lie Dormant, but it does feel like quite a vibe change and

był Bass i Rysy. Orchids, Rysy wystąpiły, nie będąc w głównym line-upie Bittersweetu, ale bardzo fajne zakończenie tego wspaniałego dnia i drugiego. Podczas gdy trzeci dzień głównie dostarczył niespodziankę dla tych, co jeszcze nie byli na Robin Williamsie, a dla mnie też satysfakcję małą, ale jakąś, bo kilka utworów z najnowszego albumu Robiego Williamsa, Britpop, który świeżo właśnie wydał, mi się podobało. Tymczasem usłyszeliśmy ich zaledwie parę, ale usłyszeliśmy właśnie ten, który oryginalnie gra z Tonym Iommim w legendarnej formacji. A my teraz słyszymy Rocket, tak się nazywa ten utwór, a za chwilę posłuchamy Mid Loverini z L'Impatrice, ale Mid niestety nie udało mi się zobaczyć z powodu wielkich tłumów na Bittersweetie i ciężko przebić się na każdą scenę, mimo że czasowo wydawałoby się, że to jest możliwe. Mid Loverini, a później przejdziemy do czegoś, co usłyszeliśmy na Major Lazer.

To, co właśnie was przed chwilą zaskoczyło, również mnie zaskoczyło na Major Lazer, na koncercie, który odbył się na main stage'u. Faktycznie może nie jest najlepszym wyborem headlinera. Też uważam, że są dużo ciekawsze propozycje, aczkolwiek moim zdaniem zrobili to, na czego się po nich spodziewałem i nie obiecywałem sobie nic więcej. Usłyszałem też utwór, który w tym momencie leci w tle, Get Free, razem z Amber of Dirty Projectors napisany. Było tanecznie, było imprezowo, może nie było zaskakująco, poza kilkoma momentami, w których nawet nie do końca mnie pozytywnie zaskoczyli, jak Mister Polska wyszedł w pewnym momencie z kawałkiem i razem z nimi zrobił remix na żywo. I było do tego tańczone przez tancerki Major Lazer, które były bardzo zdolne do rozgrzewania tłumów i udzielało się to publiczności, która moim zdaniem, z mojej perspektywy, bawiła się świetnie. Widziałem, jak wszyscy machali rękami, telefonami i czymkolwiek mieli do machania i skakali również. Gdy było to the left, to the left, to the left, to mi się przypomniał Shiget, na którym ostatnio tego doświadczyłem, więc dla mnie to było pozytywne wrażenie, chociaż pewnie nie wszyscy się z tym zgodzą. Więc zostawiam was prawie już na koniec z tym Get Free, bo już powoli się zbliżamy do 21. Za chwilę usłyszymy jeszcze w sumie połączenie artystów, których usłyszałem na koniec drugiego i trzeciego dnia, bo drugiego był Alok, w niektórych gronach znany jako Sralok, pozdrawiam te grona, ale na Aloka byłem bardziej z dala, jakoś nie wciągnął mnie jego sposób prowadzenia imprezy, w tym czasie wolałem wybrać Rysy i Grubsona na chwilę, żeby usłyszeć na szczycie w remiksie, a my usłyszymy za chwilę też kawałek, w którym razem z Alokiem jest Faithless, który na sam koniec trzeciego dnia był właśnie najciekawszy z tych końcówek. Oprócz oczywiście Paula Kalkbrennera, ale Faithless mnie zaskoczyło, że zagrali bardzo dużo fajnych coverów. Jednak najnowszy utwór razem jeszcze z Hassamem Harperem i Alexem Christensenem, Club Bizer, usłyszymy tuż po Get Free. A na sam koniec zostawię was dokładnie tak, jak mnie zostawił Bittersweet, ale jeszcze powiem, o co chodzi.

I ostatnim już kontrastem tego festiwalu żegnam was, bo też taki kontrast mnie spotkał, bo Faithless trafiłem na main stage, której właśnie o pierwszej w nocy grała Zitong Kwong z Japonii, finalistka konkursu chopinowskiego, razem z całą orkiestrą właśnie różne utwory Chopina, w tym walc w M major, który właśnie teraz słyszymy, i tym się właśnie żegnam, a już za chwilę post scriptum, więc zostańcie jeszcze z Radioaktywna.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Postscriptum Radioaktywnym. 2 minuty po godzinie 21 na radiowym zegarze i dzisiaj zaczynamy. A czy skończymy o czasie, to się okaże, bo muzyki mam dużo. Już wiem od Maćka Pancerza, że po mnie, po nas tutaj będzie tylko playlista, więc jeżeli trzeba będzie przedłużyć te 2-3 minuty, to możemy to spokojnie zrobić. Także dzisiaj plan w sumie zapowiadany. To, co w zeszłym tygodniu na zakończenie powiedziałem, się dziś zmaterializuje. Dzisiaj nowa płyta Juniusa, czyli Sotera. No i generalnie takich mocniejszych, gitarowych, ciekawszych brzmień, nieszablonowych, do 22 nie zabraknie. Szczegóły na fanpage audycji Postscriptum, już za moment zapowiedź tam rzucę. Co będzie można dziś usłyszeć? Będzie wokalnie, lirycznie, na swój sposób, będzie też gitarowo i zaczniemy sobie od zespołu, który już tutaj wielokrotnie bywał, ale akurat w ostatnim czasie, no parę miesięcy temu, trochę więcej, a później nie. Mowa o SOM, czyli to już jest jasne wskazanie kierunku, w którym dzisiaj będziemy podążać. No i akurat ten singiel znakomity, nie znalazł się na nowym albumie tej amerykańskiej grupy. Funkcjonuje trochę jako taki samotny byt z drugim utworem, który jest bezpośrednio po nim. No i jest jakby urwany na końcu, o czym się przekonamy za te 5,5 minuty. Youth Decay. Tak zaczynamy dzisiejsze Postscriptum.

No i właśnie tak nagle urywa się UFDK. No normalnie jest zbrodnia dla mnie na tym utworze, bo to można byłoby tak ten motyw ciągnąć i doprowadzić do jakiegoś spokojnego końca, to się po prostu tak urywa. No ale taki pomysł na to miał Will Benoit i spółka, czyli zespół SOM. Generalnie epka Awake, czy Awake, Sedate, UFDK, to jest rocznik 2021, to zanim jeszcze pojawił się The Shape of Everything, czy Let the Light In z zeszłego roku, nie trafił na żaden z tych albumów, a sam sobie utwór bardzo, bardzo mocny, taki energetyczny, klimatyczny, przestrzenny na swój sposób, z fenomenalną końcówką, która, tak jak powiedziałem, jest po prostu morderczo przerwana i

latach i sobie dzisiaj z tym krążkiem trochę czasu spędzimy. Nie jest on długi, bo to jest zaledwie 40 minut. Cztery utwory dzisiaj wyselekcjonowałem. Premiera była 26 czerwca, więc prawie tak szybko, jak się tylko dało, do postscriptum ten album dojeżdża. No i na początek kawałek numer jeden, który nazywa się Disciple. Generalnie na całym albumie 8 utworów, średnio po 5 minut, więc no, powiedziałbym, że radiowe kawałki od projektu z Massachusetts.

za nami Disciple od Juniusa. Tak zaczyna się album Sotera. Powiedziałem już, premiera prawie dwa miesiące temu. No i cóż, trzeba było trochę poczekać na ten album. To z pewnością. Po drodze były wprawdzie nagrania live, jakieś tam drobniejsze, można powiedzieć, wydawnictwa, natomiast pełnej płyty studyjnej, koncepcyjnej na swój sposób, to od 9 lat nie mogliśmy uświadczyć. No i Sotera teraz dojechała, można powiedzieć. Z materiałem, który jest ewolucyjnym rozwinięciem tego, co było na Eternal Rituals of the For the Creation of Lights przed 9 lat, więc jest bardziej agresywny wokal, jest gotycki trochę klimat. Powiedziałbym, że z bardziej takiego radosnego, alternatywnego grania, też takiego synkretycznego, mocno uciekającego od klasyfikowania jednoznacznego. Tutaj poszli właśnie w stronę taką bardziej mroczną, powiedziałbym nawet czasem diaboliczną, czym się przekonamy już za kilka chwil. Tak, nie wiem, do dziewiątych wrót Polańskiego mi to nawet czasami niektóre utwory by pasowały. Więc jest tak duszno na swój sposób właśnie, jak w doom metalu. Wokale też są niskie, ale akurat Joseph Martinez ma dość szerokie skale. Tutaj operuje raczej w tych niższych rejestrach na tym albumie. No a poza tym sam zespół trochę zmian miał po drodze. Te 9 lat trochę pozmieniało w line-upie, tak właściwie poza Daną Filun, który gra na perkusji, i Josephem Martinezem, który śpiewa i gra na gitarze. No to skład się zmienił przez ten ostatni okres pomiędzy wydawaniem albumu, więc jest nowy basista, jest dwóch gitarzystów, którzy wspierają jakby Martineza, żeby budować tą ścianę dźwięku. No i też wokale w tle, bo one też są dość istotne. Na dwa głosy czy trzy głosy niektóre utwory są grane. No i wtedy te właśnie wokale w tle, backing vocals, to są właśnie ci nowi członkowie zespołu. The Oracle to jest kawałek numer 2, bezpośrednio pod Disciple na płycie.

za nami The Oracle. No więc jest mocniej, ciężej, tak powiedziałbym, nawet metalowo momentami. I to się przeplata z takimi lżejszymi fragmentami, a poza tym instrumentalnie jest naprawdę siermiężnie i mocno. To jest na pewno płyta ciężka. Nie powiem, że ciężka w odbiorze, też trzeba się do niej trochę przyzwyczaić. Mniej jest takich typowo elektronicznych wstawek, które na poprzednich albumach czasem się gdzieś tam przewijały, ale nigdy nie były elementem wiodącym u Geniusa, więc no jest ciężko, jest mocno, no i tak przytłaczająco momentami. Summon Her jest chyba moim faworytem na tym albumie, to jest numer 3, no i teraz sobie go właśnie posłuchamy.

Summon Her. No jest tak momentami nawet blackgazingowo, black metalowo. No a z drugiej strony taki typowy wokal Martinesa z przeciągniętymi zgłoskami przy akompaniamencie mocno przesterowanych gitar ze ścianą dźwięku. No typowy Junius by się chciało powiedzieć. Gotycko, metalowy, taki diaboliczny momentami. Taki jest ten nowy album od Amerykanów. Ciekawa na pewno propozycja. Widać, że rozwijają swoje brzmienie, ale tak ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Więc te elementy, które pojawiały się na wcześniejszych nagraniach, to teraz są po prostu jakby coraz bardziej rozwijane. No ja nadal jestem, że tak powiem, fanem i sentymentalnym, nostalgicznym pierwszych nagrań, pierwszych epek, pierwszych płyt. Później to poszli właśnie w taką stronę oryginalną, jakby nie patrzeć, synkretyczną, ale jednak właśnie taką mocniejszą, bardziej metalową. A te wcześniejsze nagrania były, te pierwsze nagrania takie bardziej właśnie rockowe, mniej metalu, a mniej już na pewno takich wrzeszczących, krzyczących wręcz wokali Martinesa. Słów, które są bardzo mocno, bardzo trudne do jednoznacznego rozszyfrowania. Dark Water to jeden z bardziej znanych akurat utworów, bo to jeden z singli promujących Soterę.

za nami. Dark Water to już tak siermiężnie metalowo. Czasem trochę, znaczy troszkę mi niektóre utwory przypominają Russian Circles, właśnie takie bardziej metalowe. Ciągoty mają tutaj Amerykanie na tym nowym albumie. Interesujące na pewno. Trzeba trochę dać czasu. Odkrywa się po jakimś czasie utwory. Akurat w drugiej części jest jeden właśnie taki interesujący kawałek, diaboliczny, to może w podsumowaniu roku, jak się Junior złapie, to zaprezentuje, bo wokale ma śpiewane po pierwsze po grecku, ale brzmi jakby to było jakąś łaciną, jeżeli ktoś nie odróżnia tych języków, to normalnie jak z jakiegoś czarnej mszy czy kazania. A później ten sam tekst jest wyśpiewany po angielsku, już w takim lżejszym wydaniu. Bardzo interesująca propozycja, właśnie taka troszkę eksperymentalna, ale dająca niesamowity klimat, taki smak. Więc na Soterze się tak Joseph Marcinez i spółka bawią. Ciężka muzyka, która z jednej strony ma priorytetyzować melodyjność nad agresją, ale tej agresji naprawdę na całym albumie jest dość sporo i na pewno więcej niż na wcześniejszych dokonaniach tej grupy z Massachusetts. Także kawałek mocniejszej muzyki black metalowej, nawet momentami doomgazingowej, jakby tego nie nazywać. Jest ciężko, mocno, eterycznie na swój sposób, no i z charakterystycznym głosem Martinesa, który czasem krzyczy, wrzeszczy, a czasem właśnie przyciąga i wyciąga w wyższe rejestry frazy. Także tyle. Jeszcze 20 minut audycji zostało, ale dwa najdłuższe utwory. I zaczniemy sobie od gwoździa programu Genghis Throne. Utwór Ritual Circle, trochę spokojniejszy, ale fenomenalnie poprowadzony.

Dzięki Stronsem Roku się pojawiła audycja za sprawą płyty Signal Fire. Było więcej muzyki od tego eksperymentalnego projektu amerykańskiego. Dziś sięgnąłem po coś starszego, po najdłuższy kawałek z fenomenalnej Dream Weapon sprzed 5 lat. Utwór dominuje całą płytę, która ma 45 minut, tutaj ponad 10. Tak progresywnie, elektronicznie, postrokowo, metalowo, jakby tego nie nazywać. Fajnie poprowadzony, melodyjny, hipnotyczny, taki wibrujący momentami. W trochę innym stylu od Juniusa, ale ten zespół jakby geograficznie raz, że blisko, a dwa, podobnie jak Junius, ciężko go zaklasyfikować i gdzieś tam przepisać. Bardziej w elektronicznych klimatach prawdzie się obraca od Juniusa, mniej tutaj gotyckich, metalowych elementów, więcej właśnie ambitniejszej elektroniki. No ale dzisiaj tak dobrałem, bo akurat Ritual Circle z tym diabolicznym trochę wydaniem nowego albumu Sotera, to tak dobrze mi się skojarzyło. A jeszcze jeden kawałek dzisiaj, Sugar Horse, to jest chyba debiut w Postscriptum. Też się zastanawiałem, co powybierać. Początkowo był inny kawałek na setliście. W końcu mój wybór padł na Dadcore World Cup. Świetna środkowa część.

0: Sugarhorse Dadcore World Cup z kolebki trip-hopu z miasta Bristol w Wielkiej Brytanii wywodzi się ten kwartet. No i z debiutanckiego krążka The Live Long After pochodzi ten bardzo długi utwór. Zresztą na albumie jest jeszcze jeden taki długi. Właściwie to nawet dwa. Jeden z nich chciałem dzisiaj zaprezentować. Wybór finalnie padł na Dadcore World Cup. Fenomenalna ta sekcja środkowa, taka wykrzyczana. Powiedziałbym, że stylistycznie trochę dla mnie There Will Be Fireworks na sterydach, właśnie za sprawą takiego mocnego, krzyczącego, emocjonalnego wokala. A poza tym jest tak bardzo żywiołowo, energetycznie, interesująco. Pomimo tego, że lirycznie w słowach tych wykrzyczanych pod koniec pada Lower Your Expectations. Już tak spokojniejszym, recytowanym właściwie stylu, wyśpiewane, powiedziane. Także też na pograniczu różnych gatunków, dlatego się dzisiaj Sugarhorse pojawia. Metal, post-rock, jakby tego nie nazywać, emocjonalna muzyka. Wszystkiego po trochu, shoegaze'u też trochę, więc to tak na koniec zostawiłem taką długą kompozycję, bo to dzisiaj wszystko w postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Za tydzień to już będzie wrzesień. Tak, 1 września, powrót szkoły. Także w nowym miesiącu się słyszymy. Dobranoc i do usłyszenia.
1: Worrying symptoms.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

inny boski traw, na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

parchi, le sacchi fai chi.

0: Сакасаки.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.